0: ogowulidde ayitibwa ani?
1: Saba kunziryemu
2: ku
1: kibuuzo.
0: Omuyimbi oyo gw'owulidde ayitibwa ani?
1: Kuyiddemu aba B2C ne Spice Diana.
0: Aba Spice Diana mwayo
1: ne Spice Diana mwali.
0: Ningendewa
1: Senoga Martin.
0: Senoga Martin. Uliriza naye bulungi.

ya mukerera mano kuonera bwacho na mukutira njo fubanga nyo imuganga akomereza kabaka nola bwanga ku muntu nga tonatuka mu rubi era alikula bakali kyogero musaliranga magezi kabaka olwali okuvaayo atyo kwerula ettale nga kusiroganga ono musajja watwayigga nsolozi olwamukubako ekimunye kyava amuyita nti siroganga koyi nti ayi ssaabasajja kabaka